0: miłości Jezu Chrystie Chrystus dla Ciebie łączą. Odpuść mi miłości Jezu Chrystie Chrystus dla Ciebie łączą. Odpuść do mnie miłości Jezu Chrystie Chrystus dla Ciebie łączą. Odpuść do mnie miłości Jezu Chrystie Chrystus dla Ciebie łączą. Corpus Domini nostri Gesù Cristo custodiamo. Corpus Domini nostri Gesù Cristo.
1: 到我老了，恐怕你看也不看我一眼的。你怎么这么说？胡说，我不会的。你呀，隔着墙头看我不算。哈哈哈，嘿嘿，你真敢胡说。
2: 亏你说得出口，为了看你睡觉，我天天不睡觉。
1: 撒谎？
2: 怎么撒谎？
1: 有时候也睡。
2: 对，有时候也睡。
1: 那么？
2: 原谅我吧。
1: 我要不原谅呢？